Toko miałeś tam w tych czasach technicznych wtedy? Nie, chyba nie. Kultam, kiedy chodzi, to chodzi o,